Rotem let týden, bohem oze rap, včeru noci se sejdem. Vyšší žerete, kor a než to vyce na vás, mačkám další knoflík a do pnele Dallas. Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas, Dallas,